de da urade ase sɛ yɛ nhyia yesu a kai kasabre kia dania kɔwen safo kia tete ko obi hyia wa ko hu ah enya aso masini ano nkrofo bisa ah naomi nie naomi nie Asu obi amfra mi na wo mbio. Ndi amu fra mi mara na minya kwai. Asempa mrena uti ona sempa 94.7.

Ɔdɔfoɔ yɛbɔ paeɛ na yɛ papa prophet ka asɛm bi ne wɔ se obi wɔ ɔni bio ne last aka ɛna ɔyɛ dɛ wɔde abɛ support ɛna no bible sɛ na brɛ yesu kristo wɔ sie dɛm hɔ no bible sɛ na wɔ wɔ sɛ na nipa